0: SK Białystok.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja, Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot materiały ogrodzeniowe. Producent

0: więcej. Lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue. Pułaskiego 35.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producent

0: Malowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
9: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach, dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras, Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin 85 654 38 26.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
7: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Białymstoku robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 22 maja. Białystok, Abramowicza 1.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: I po reklamie.
16: SK Białystok News.
17: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Na początek posłuchajcie rozmowy z Martą Kaczyńską, czyli Call Me Mel, białostoczanką i wokalistką. Marta, to powiedz nam, od czego się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Kiedy to było?
18: O rety, chyba trzeba sięgnąć daleko wstecz do przeszłości, czyli po prostu do lat dziecinnych. Zaczęło się tradycyjnie, powiedzmy tak, od ogniska muzycznego, instrument, fortepian, dodatkowo ten śpiew gdzieś tak po drodze mi zawsze towarzyszył. A jeżeli chodzi o jakieś pierwsze piosenki, to rzeczywiście zaczęłam je tworzyć na początku nieśmiało do szuflady. No i tam większość czasu, można powiedzieć większość życia, przeleżały.

te piosenki nietknięte, nawet często niesłyszane ewentualnie na jakichś tam imprezach rodzinnych, gdzieś w takim bardzo wąskim gronie wśród znajomych. I tak naprawdę tworzenie tych piosenek na początku do szuflady, tak trochę nieśmiało, pozwalało mi w tym takim młodzieńczym etapie życia

pewnie na jakichś tam imprezach rodzinnych, gdzieś w takim bardzo wąskim gronie wśród znajomych. I tak naprawdę tworzenie tych piosenek na początku do szuflady, tak trochę nieśmiało, pozwalało mi w tym takim młodzieńczym etapie życia śmiało. Pozwalało mi w tym takim młodzieńczym etapie życia

0: Pojawiły się na drodze, tak jak myślę, każdego człowieka. No i okazuje się, że ta dorosłość, czy też dojrzałość, zwać jak zwać, w tych dorosłych przeżyciach też nam towarzyszą różne emocje, różne doświadczenia, spotkania z różnymi sytuacjami, ludźmi. I też niekiedy ciężko zmierzyć się jest po prostu z pewnymi zdarzeniami. I one też niestety, albo istety, są owiane, odute w emocje, które właśnie stale nam w życiu towarzyszą. Także tym jakby początkiem powrotu do tworzenia z powrotem muzyki, pisania piosenek, tekstów, właśnie były własne osobiste przeżycia.
1: I to właśnie twoje doświadczenia inspirują cię do twoich tekstów, muzyki, tak?
0: W głównej mierze tak, aczkolwiek to jest też taka nieustająca bitwa myśli, która często toczy się w głowie, gdzie człowiek nawet w tym dorosłym życiu musi stoczyć w cudzysłowie tą walkę myśli, walkę emocji, i one gdzieś tak w jakiś sposób

0: swoich inspiracji muzycznych i powstaje piosenka. Czasami są to też momenty, kiedy po prostu spoglądam na świat, na różne życiowe zdarzenia, sytuacje i towarzyszy mi jakaś refleksja, która początkuje powstanie kolejnej piosenki, kolejnych tekstów.
1: A jak byś opisała swoją muzykę? Jak myślisz, do jakiego grona odbiorców ona najbardziej trafia, najbardziej może trafić?
0: No to jest świetne pytanie. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak tutaj do Was jechałam, jak na nie odpowiem, bo spodziewałam się takiego pytania. No tak, przede wszystkim jest to muzyka, bym powiedziała, dojrzała. I jest to spowodowane tym, że już za mną pewne doświadczenia i muzyczne, i artystyczne. I na pewno jakość i możliwość tworzenia czy tekstów, czy muzyki jest już taka bardziej doświadczona, dojrzała, więc fajnie wydaje mi się pokazująca emocje. Jeżeli chodzi o charakterystykę, jaki to byłby styl, ciężko mi powiedzieć. No na pewno pop, nie wiem, indie pop. Na pewno tworzę muzykę razem z Patrykiem Kowalewskim i posiadanie młodego producenta muzycznego sprawia, że twoja muzyka jakby na nowo jest tchniona z tą twoją taką romantyczną nutką nostalgii z przeszłości, z nowoczesnym brzmieniem właśnie od chociażby Patryka.
1: Czyli masz producenta muzycznego, ale teksty i muzykę komponujesz sama?
0: Sama, jak najbardziej, aczkolwiek część bitów również powstaje właśnie w studiu razem z Patrykiem. No czasami mamy takie spotkania i sobie w głowie gdzieś tam powstają nam jakieś ciekawe pomysły, koncepcje. Bo często jest tak, że ja na przykład sobie zagram coś na pianinie taki właśnie typowy dla mnie, bym powiedziała, melancholijny sposób, romantyczny, taki liryczny. A Patryk potrafi jakby stworzyć z tej opowieści takiej bardzo romantycznej, zupełnie nową, nawet energiczną opowieść. I tak między innymi powstał właśnie ten utwór Maluj Mnie, który jakby na początku miał być po prostu takim, no, spokojnie zaśpiewanym utworem, a okazało się, że jest bardzo energiczny, dynamiczny i z emocjami razem współtworzy naprawdę ciekawą kompozycję.
1: To jest twój najnowszy kawałek, zgadza się?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To właśnie powiedz mi jeszcze trochę o nim. Jaką historię opowiada, jeśli można tak powiedzieć?
0: Historię, no właśnie, historię opowiada no, taką zbudowaną, no właśnie na tym, co wcześniej rozmawiałyśmy, czyli na przeżyciach i własnych osobistych doświadczeniach. Przede wszystkim malowanie w tej piosence tekstem, jak i muzyką jest o różnych emocjach, które nam towarzyszą, ale też i o różnych osobowościach w nas, które myślę, że w każdym z nas mieszkają. I ja w tej piosence pokazałam kilka różnych twarzy, a w teledysku mam nadzieję, że co najmniej dwa oblicza też się ukazały. Między innymi takim najbardziej charakterystycznym przejściem widocznym w teledysku jest takie, powiedzmy, przejście z tej jasnej strony, spokojnej, łagodnej, do takiej bardziej właśnie z pazurem, pełnej energii, trochę tajemniczości, a po tych światach, które no, towarzyszą mi jakby i w muzyce, i w słowach piosenki, prowadza mnie bardzo specyficzna postać, tajemnicza, która pojawia się właśnie w teledysku. Jest to aktor Paweł Wydrzyński, który prowadził mnie właśnie po tych światach i pozwolił mi też dzięki temu namalować taki obraz przejścia niejako z tej swojej łagodnej strony w tą taką bardziej z pazurem.
1: Jak wyglądała praca przy powstawaniu tego teledysku? Czy to było żmudne zajęcie, czy dobrze się przy tym bawiłaś?
0: To było w ogóle pierwsze takie moje bardzo profesjonalne doświadczenie. No przede wszystkim gro zrobiła ekipa, z którą pojechaliśmy do Warszawy, do profesjonalnego studia nagraniowego. Towarzyszyli mi przez cały dzień nagrań na prawdziwym, że tak powiem, na prawdziwej scenie, w różnych salach, w różnych miejscach. No przede wszystkim zaczęło się od tego, że kompozytor, reżyser całego jakby spektaklu tego, który możemy obejrzeć na teledysku, czyli Michał Pęza, Salt Films, po prostu namalował dla mnie odpowiednio wcześniej ten obraz, żebym mogła go sobie w głowie odtworzyć, ponieważ nie ukrywam, że na początku miałam pomysł jakby inny, na inny obrazek tego teledysku. Ale rzeczywiście, Michał spowodował, że spojrzałam na ten temat bardziej obszernie, a nie tak dosłownie. Piosenka, która jest przedstawiona na teledysku, rzeczywiście maluje niedosłownie to, co przeżywam w tym utworze, to, co chciałam nim pokazać i Michał w tej kwestii świetnie mnie zrozumiał, więc tutaj na pewno jego pomysł i wsparcie też było no, nie

0: docenione w trakcie całego tego spotkania i nagrywek. Na pewno też obecność tancerek, które udoskonalają cały obraz teledysku, chociażby właśnie tańcem, też w dwóch scenach, w dwóch obliczach, gdzie na początku jest to taniec jazzowy, czyli taki bardziej spokojny, pełny przeżyć, emocji. I kolejny ten taki właśnie taniec na szpilkach, czyli high heels z pazurem, gdzie dziewczyny, tancerki z Fabryki Tańca stworzyły choreografię, wspólnie ze mną tańczyły, ćwiczyłyśmy i ich obecność nawet na planie w tym dniu, kiedy nagrywaliśmy teledysk, była no nieoceniona, bo tam no też wiele się działo, że tak powiem, poza planem, na tak zwanym backstage'u i nawet świadomość to, że są to takie bliskie, zaufane osoby, które mi towarzyszą nie tylko w tańcu, ale też i tak prywatnie, na pewno dodawały więcej otuchy. Ale najwięcej energii, werwy i wsparcia mimo wszystko dostałam od swego menadżera, prywatnie mojego małżonka, Tomka, który no, przede wszystkim wypchnął mnie na tą głęboką wodę, jakby nie mówić o strefie muzycznej. On jakby zawsze mówi, że jest gdzieś, on chce być gdzieś tam z tyłu, ale bardzo często rozmawiamy na temat ogólnie muzyki, jakichś naszych wspólnych inspiracji. To, że on sam jest artystą, bardzo mocno mi ułatwia, można powiedzieć, trochę też wejście przed tą kamerę, zaprezentowanie się na tej scenie troszeczkę inaczej, tak? Bo za mikrofonu, kiedy kogoś słyszymy, no nie widzimy, a kiedy już trzeba zagrać na, powiedzmy, tej scenie muzycznej, gdzie jest teledysk, gdzie trzeba też trochę właśnie aktorsko zagrać, no wchodzą już innego rodzaju emocje i to na pewno było też bardzo ciekawe przeżycie, no i gdyby też właśnie nie osoba Tomka na planie, myślę, że nie wyglądałoby to tak, jak wygląda.
1: Z teledyskiem, jak również piosenką będziecie mogli zapoznać się na naszej stronie internetowej skbiałystok.pl, a ja chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje plany na najbliższe miesiące. Czy planujesz dalej iść w muzykę, czy może wydanie jakiejś płyty, jakieś koncerty? Opowiedz nam trochę o tym.
0: O rety, to wszystko w ogóle tak prężnie wystartowało po emisji tego teledysku na YouTubie, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za wsparcie, za w ogóle każde miłe słowo, które padło i prywatnie, i też właśnie na mediach społecznościowych i na YouTubie. Myślę, że to inspiruje mnie dalej do tego, żeby nadal tworzyć, dalej działać, iść w tym kierunku. Chociaż kto wie, może gdzieś po drodze przydarzy mi się inny kierunek muzyczny, który mnie jeszcze ciekawiej zainspiruje do działania i stworzę zupełnie inny klimat. Ale tak, na pewno zdecydowanie chcę w to iść. Widzę, że jest to dla mnie fajne pole do działania. Nie chcę powiedzieć, że w tym wieku, takim nazwijmy to, milenialsowym, ale może właśnie też ta muzyka w jakiś sposób jest trochę dla milenialsów, ogólnie dla osób po 30, ale też myślę, że znajduje jakby zainteresowanie wśród tych młodszych odbiorców. To właśnie za między innymi dzięki takiemu fantastycznemu połączeniu, że młody producent, doświadczona wokalistka i to tak myślę fajnie działa, fajnie idzie, więc chcę dalej płynąć z tym prądem. Nie wiem, czy to będzie głęboka woda, czy będzie ciężko, czy nie. Myślę, że na razie chcę się tym przede wszystkim bawić. Koncerty? Brzmi dumnie, ale jeżeli już, to na razie, jeżeli jakiekolwiek pomysły powstawały, to myślę, że w kameralnym gronie, ewentualnie w jakichś bardziej szczytnych, charytatywnych celach, a póki co po prostu chcę się tym bawić, tworzyć i doświadczać tego nowego uczucia, które się pojawiło w związku z tym.
1: A masz już w głowie kolejną piosenkę?
0: Piosenka nawet już jest napisana,
1: o, proszę.
0: Przyznam szczerze. Na razie została skomponowana tak akustycznie, amatorsko, po prostu przy pianinie, w zaciszu domowym. Ale czy dostanie obraz, czy zostanie nagrana, to pewnie jeszcze chwila. Myślę, że będziemy na pewno postarać się nadawać tej piosence no bardzo taki charakter, bym powiedziała, jednak mimo wszystko liryczny, którym została stworzona, bo akurat tekst tej piosenki jest, bym powiedziała, mocny, emocjonalnie do przeżywania, więc ciężko będzie mi ją zrobić taką dynamiczną do tańca, która chociażby jest piosenka Maluj Mnie. Raczej będzie do przeżycia, do przesłuchania, ale mam też nadzieję do tego, żeby ktoś mógł odnaleźć siebie w tej piosence.
1: Życzę Ci, żeby muzyka, którą tworzysz, dawała Ci dużo satysfakcji i radości i dziękuję ślicznie za to, że nas dziś odwiedziłaś.
0: Serdecznie dziękuję również i pozdrawiam.
1: A naszym gościem była Marta Kaczyńska, białostoczanka i wokalistka.
2: SK Białystok.
1: W województwie podlaskim obowiązuje średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o ostrożność, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
3: Aktualnie w zasięgu województwa podlaskiego mamy średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Na ten stan wpływają

0: różne parametry. To m.in. kierunek i prędkość wiatru, temperatura, suma opadów, ale też wilgotność powietrza i ściółki. Leśnicy dwukrotnie w ciągu dnia o godzinie 9 i o godzinie 13 badają wilgotność igliwia sosny. Od wielu lat mamy już te długie okresy posuszne, wysokie temperatury i lekkie zimy. Ta ostatnia dość sroga zima nie wyrównała wieloletnich niedoborów wody. Nie mamy wpływu na opady atmosferyczne, więc to, co mogliśmy zrobić, to dobrze zaopatrzyć system ochrony przeciwpożarowej. Tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w ubiegłym roku na ten cel wydaliśmy ponad 9 milionów złotych. Te fundusze pochodziły ze sprzedaży drewna. W skład systemu ochrony przeciwpożarowej wchodzą dwa statki powietrzne, dromader oraz helikopter Bell, 39 dostrzegalni pożarowych, które są wyposażone w kamery telewizyjne, punkty czerpania wody, punkty alarmowo-dyspozycyjne, radiotelefony, motopompy, samochody gaśnicze. No i oczywiście stały monitoring służby leśnej. Do tego wszystkiego dobra współpraca ze strażakami, wieloletnia dobra współpraca. Jest sucho zarówno w lasach, jak również na polach, na łąkach. Dlatego apelujemy do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Przy takiej wilgotności ściółki, wilgotności, która porównywalna jest do wilgotności kartki papieru, nawet mały niedopałek papierosa czy rozgrzany katalizator samochodu może wywołać ogromny pożar.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
2: SK Białystok News.
1: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystoka. W tym wydaniu rozmowa z białostocką prawniczką Elizą Korsak.
3: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie?
4: Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu, jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się gdzieś poślizgnąć i mamy wtedy szkody na osobie w postaci na przykład złamania. Inną konsekwencją na przykład pogody, jaka jest zimą, są wypadki samochodowe i odszkodowania za zniszczony samochód, albo też szkody na osobie kierowcy czy osobie pasażera, którzy w wyniku takiej kolizji drogowej doznali dosyć poważnych obrażeń. I tu znowu dochodzimy do tego pierwszego pytania i podziału, w jaki sposób my będziemy określać te nasze roszczenia. Czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie. Ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego, jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
1: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
4: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. To, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że

0: każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku, jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany przez i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa, jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie, o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie, tak? A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję, nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
1: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
0: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia. Dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich ciekawych przypadków w mojej praktyce była sytuacja, kiedy osoba poszkodowana uległa wypadkowi z rana. Nie zdążyła jeszcze zgłosić szkody na pojeździe, a po południu znowu miała taką samą stłuczkę, tak? Więc fajnie wyglądała ta sytuacja procesowo też, dlatego że trzeba było udowodnić, jakie szkody powstały z rana, przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze.
1: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to to, ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
0: O tak.
1: I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz tu iść, tam iść, to załatwić. Jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
0: Jejku, nie mnie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk, natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania

0: Lądowania. Jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas, poszkodowanych. W jakiej sytuacji ma to miejsce? Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
1: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
0: Tak. Mhm. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie.
1: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
0: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
1: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
0: Oczywiście, że się da. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej, każda na 3 stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy? Tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze? Bo akurat szkody na mieniu są

0: łatwy, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia to biegły sądowy. Mhm. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
1: A co powiedziałaby Pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No, po prostu.
0: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Mhm. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację? No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
2: SK Białystok News.
1: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie żywność, która leczy, to wspólny projekt województwa podlaskiego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma zwiększyć konkurencyjność lokalnych rolników i przetwórców spożywczych, między innymi poprzez wykazanie, jak ich produkty wpływają na nasze zdrowie. Na współpracy skorzystają producenci zarejestrowani w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko, wicemarszałek Bogdan Dyjuk i profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posłuchajmy.
3: Niezwykle ważne wydarzenie. Dzisiaj podpisujemy umowę o współpracy województwa podlaskiego poprzez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego z Uniwersytetem Medycznym. To jest współpraca w zakresie sprawdzania tego, że nasze produkty lokalne, czyli to, co jest w naszym województwie najsmaczniejsze, to, co do naszego województwa przyciąga turystów z całej Polski, także spoza jej granic, żeby te produkty nasi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego mogli sprawdzić, zbadać, że są one nie tylko zdrowe, ale także mają tą wartość funkcjonalną, czyli pomagają w leczeniu, w dojściu do zdrowia. Na pewno pan rektor, profesor Marcin Moniuszko powie o tym w sposób bardziej fachowy i dokładny. Ja również, korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu właśnie, w auli naszego Uniwersytetu Medycznego, podziękować panu rektorowi oraz całemu uniwersytetowi za to, że ta współpraca jest na wielu płaszczyznach. Ta umowa jest jakby kolejnym krokiem naszej współpracy. My jako województwo uważamy, że właśnie między innymi przedsiębiorcy, ale także świat nauki, to te filary, na których musimy budować nasz rozwój i nasz sukces. I właśnie dzisiaj chcę też podziękować za to, że zawsze głos pana rektora, głos uniwersytetu jest słyszalny w niezwykle ważnych momentach, takich jak chociażby tworzenie przyszłych ram naszego regionalnego programu związanego z funduszami europejskimi, czy też dzisiaj, kiedy piszemy strategię rozwoju naszego województwa, gdy ją aktualizujemy do roku 2030, ten głos jest słyszalny i na ten głos też, panie rektorze, dzisiaj i w przyszłości bardzo liczymy. Cieszę się, że dzisiaj możemy tę umowę podpisać. Jest to kolejny krok, aby rozwijać nasze Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.
4: Wiemy, że żywność pochodząca z Podlaskiego jest najlepsza, jest najsmaczniejsza, ma najlepsze walory smakowo, ale także zdrowotne. Chcielibyśmy jeszcze, by żywność z województwa podlaskiego była też najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu, swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe.

0: Zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy, dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, sektora czysto spożywczego, który ma takie marże, na jakie rynek pozwala, do sektora zdecydowanie bardziej medycznego, gdzie siłą rzeczy, o czym decyduje ta niewidzialna ręka rynku, te marże są zdecydowanie wyższe. My głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas z sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w takich marzeniach, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, panie marszałku, szanowni państwo, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem jej efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Tu bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę inicjatywę. Wszystkich państwa chcemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na tę współpracę. W naszej stronie serdecznie dziękuję pani rektor Katarzynie Socha za też otwartość i za koordynowanie tych działań związanych z przygotowaniem się i z pomocą przetwórcom i producentom z Podlasia w kierunku przeniesienia się i przejścia na te rynki medyczne. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale i kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie, jaką ma charakterystykę, czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju, w tej części Europy. Olbrzymim atutem, poza wspaniałą przyrodą, kulturą, są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność, potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też, no zaczynam do jeszcze dalszej, do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kiedy przed kilkoma laty Centrum Produktu Lokalnego, jeszcze jako część Departamentu Rolnictwa, a przed niespełna dwoma laty wyodrębniona jednostka, nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie będziemy mogli dostąpić zaszczytu właśnie dzisiejszego spotkania i podpisania porozumienia ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Nie bez kozery używam zaszczytu, albowiem tą naszą działalność prowadzoną tutaj pod dowództwem, przewództwem pani dyrektor Magdy Tymińskiej, ale także pana dyrektora Andrzeja Pleszuka,

0: pokazuje, że to, co przed chwilą pan rektor wspomniał, to nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy i nie propagujemy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów. Dlatego przyłączam się do podziękowań pana marszałka dla państwa, tutaj pani rektor, dla Uniwersytetu Medycznego, że możemy z tej współpracy, tą współpracę dzisiaj formalnie zainicjować, że to także będzie pomocne dla naszych producentów i wesprze również nasz opracowany przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, a zatwierdzony przez również pana marszałka, system certyfikacji produktu lokalnego.
1: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset, o których pan marszałek wspomniał, produktów, tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa,

właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem, no, proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta, też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc no, taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym

0: W lokalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija, także tutaj my też chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych i teraz wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata, ale żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak? I wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak? Także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak? Mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak? Więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy. Dziękuję bardzo.
1: Szczególnie współpracy pomiędzy Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego a Zakładem Bromatologii, którym kieruje właśnie profesor Katarzyna Socha. Ja tylko chciałabym dodać, pani profesor, że realizujemy w tej chwili w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku duży projekt dotyczący właśnie żywności funkcjonalnej i badania tejże żywności.
2: No i to by było na tyle w naszym magazynie. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, bo tam możecie znaleźć najpyszniejsze i najciekawsze rzeczy z naszego województwa. Buziaki, pa!
3: SK Białystok News.
2: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka i już przechodzimy do dzisiejszego tematu, którym jest Escape Truck. O co w tym chodzi? Posłuchajcie.
4: Co tam jest?
5: W środku mamy escape roomy, bo wchodzimy do środka, mamy zagadki do rozwiązywania, musimy zgadywać kody i musimy słuchać historii. Tam pani tam opowiada nam, że wyjechała z mężem z Kolumbii do Polski i z tej Polski po prostu oszukali ją w tej Polsce i musieli sobie radzić, mieli stawkę 9 zł na godzinę. No, różnorodność bardzo, symulacja pokoi, że takiej prawdy, można było wejść do środka i poczuć taką, jakby się tam było, taką prawdę.

0: za proponowanie pracy, która miała być konkretna, a nie była konkretna i zostało dokonane oszustwo finansowe i życiowe. W takim procesie, że no pani tam mówi, że ona była chora i tak nie mogła w ogóle wyjść z łóżka, a oni jej nie pozwalali na to. Bo kazali jej chodzić pracować, bo to chodzi o to, że ogólnie została oszukana z tą plantacją i tak to wyglądało.
1: A pani policjantka powiedziała wam, jak uniknąć takich sytuacji, jak się przed tym ustrzec, co sprawdzać?
0: No jeszcze nie, ale pewnie będziemy jeszcze z panią rozmawiać. No tam było powiedziane o numerze 112, żeby dzwonić, że na koniec nie odgadliśmy kodu, ale byliśmy blisko, tylko powiedziała nam pani tam z audio, żeby zadzwonić na 112, że nie dasz rady sam, to zadzwoń, coś takiego było.
2: Czy to do was jakoś bardziej przemawia niż taka pogadanka w szkole?
0: Tak, bo to jest bardziej kreatywne, to jest oryginalne i przede wszystkim bardziej się czujesz, jakbyś był w tej sytuacji. Jest to, uważam, fajny sposób na przekazywanie takich informacji, bo nic się nie zanudza, jest to bardzo oryginalne, a mam nadzieję, że będzie więcej takich pomysłów w niedalekiej przyszłości. Jestem Kira Dobrzańska, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych na Antoniuku Fabrycznym.
3: My jako młodzi osoby chcemy pracować i to na pewno nie w polskich pieniądzach, tylko za granicą, żeby zarobić więcej. A dzięki tej sytuacji, no na pewno ja będę zwracać na to uwagę, jakie prace się podejmuje za granicą i na pewno nie będę tam jechać sama. Mieć świadomość tego, czy ktoś już tam był, opinie na temat pracy, czy tam w miejscu, w którym będę, wiem mniej więcej, co jest, czy się odnajdę tam, czy sobie poradzę w razie czego. Najlepiej też brać kogoś ze sobą, żeby mieć wsparcie, bo nawet w tym escape roomie było powiedziane, że najlepiej samym nie wyjdziesz, najlepiej mieć kogoś przy sobie i to jest prawda.
1: Rzeczywiście, a jakie wrażenie to na tobie zrobiło? Weszłaś tam i jakie to były emocje?
3: No, był trochę takie poczucie tej historii, był trochę taki strach, że faktycznie można być na handlu ludźmi, może coś się stać, mimo że chcesz dobrze, mimo że chcesz po prostu pracować. Może się wydarzyć tragedia. Na pewno nie teraz na te wakacje, ale w niebliskiej przyszłości będę tak patrzeć na tą pracę za granicą, bo jednak to jest opłacalne, ale jak to sprawdzić, no na pewno nam bardziej objaśni to pani policjantka, z którą zaraz niedługo będziemy rozmawiać. Myślę, że bardziej są potyczane inne tematy i bardziej z takim handlem ludźmi mamy do czynienia w filmach, bardziej takich polskich, nie tak na co dzień jakby, nawet nauczyciele nam zbytnio o tym nie informują, więc to jest bardzo fajne wydarzenie.
4: Starszy aspirant Joanna Gusta, Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.
1: Na placu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku stanął escape truck i to jest taka niecodzienna forma, żeby tłumaczyć młodym ludziom o zagrożeniach, które na nich czyhają, jeśli chcieliby podjąć pracę za granicą. I jak to dokładnie wygląda, to oprowadzanie?
4: W escape terapii mamy trzy pomieszczenia, które odzwierciedlają prawdziwą historię osób, które zostały ofiarami handlu ludźmi. Zadaniem młodzieży jest przejście tych wszystkich trzech pokoi, odnalezienie kodów, które będą mogły, za pomocą których będą mogły otworzyć drzwi, przejść do następnego etapu, do następnego pokoju. Pokoje również są tak urządzone, tak zorganizowane, jak te osoby przebywały jako ofiary handlu ludźmi. Więc łącznie z różnymi rekwizytami, z zapachem, które niestety no, nie jest przyjemne, ale jest to wszystko tak specjalnie przyszykowane, żeby jak najbardziej odzwierciedlić ten problem, żeby można było zobaczyć, poczuć i dotknąć tego tematu właśnie handlu ludźmi.
1: Tak, to jest oczywiście okropna sytuacja i myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w czymś takim. Czy właśnie to ten escape room też obejmuje taką część, gdzie policja tłumaczy dzieciom, no nie dzieciom, młodzieży, jak ustrzec się takich sytuacji, jak weryfikować właśnie ogłoszenie o pracę za granicą?
4: Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj stoisko policji, mamy stoisko Straży Granicznej, która również zajmuje się tym problemem. I po wyjściu, przejściu tych wszystkich pokoi, jak najbardziej młodzież może podejść, porozmawiać z nami, możemy tłumaczyć, ale oprócz tego również my sukcesywnie spotykamy się z młodzieżą. Organizujemy w szkołach, szczególnie w średnich szkołach, spotkania profilaktyczne dotyczące handlu ludźmi. Więc na bieżąco, tym bardziej teraz, kiedy zbliżają się wakacje, okres urlopowy, chcemy ten temat przybliżyć, zwrócić uwagę, przestrzec, uświadomić po prostu społeczeństwo, młodych ludzi przede wszystkim, jakie to jest zagrożenie, jak tego unikać.
1: Tak, bo jakiś czas temu rzeczywiście było dosyć głośno o takich przypadkach, prawda, że kobiety były wywożone do niemieckich burdeli, powiedzmy, tam ogłoszenie było, że szukamy kogoś, kto się zajmie starszą osobą albo dzieckiem, a rzeczywistość okazywała się inna. I gdyby mogła pani powiedzieć jakieś takie wskazówki, no bo w Polsce mamy, powiedzmy, KRS, można firmę sprawdzić w KRS-ie, a jak chcemy sprawdzić zagraniczną firmę, co możemy zrobić?
4: Każdy ma dostęp do internetu, po prostu wpisać wyszukiwarkę, najprostsza rzecz, jaka może być, weryfikacja, oczywiście weryfikujemy, staramy się

0: jak najwięcej dowiedzieć o tej firmie, przed wyjazdem przygotować się do takiej pracy. Nie jedziemy, bo nie wiem, ktoś nam coś załatwi za granicą, ja nie wiem, gdzie jadę, nie znam języka. Jest to najgorszy z możliwych wyborów. Musimy się do każdej rzeczy przygotować, a szczególnie do takiej jak podjęcie pracy za granicą. Przede wszystkim pilnujemy naszych dokumentów. Nikomu dokumentów nie przekazujemy. Są to nasze, czy paszporty, czy dowody osobiste. Są to nasze osobiste dokumenty. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś do nas przychodzi, mówi, ja muszę wziąć pana czy pani paszport, dowód, bo potrzebuje do umowy, bo potrzebuje skserować. Nie możemy stracić tych dokumentów z oczu. I tak, weryfikacja to jest najważniejsze przygotowanie się, poinformowanie rodziny. Tak, nie jedziemy bez informacji pozostawionej dla najbliższych, dla rodziny. Sprawdzamy adres, sprawdzamy również, czy w pobliżu jest jakiś, nie wiem, komisariat policji, prawda, placówka dyplomatyczna, gdzie będziemy mogli ewentualnie udać się po pomoc. To wszystko musimy przygotować przed wyjazdem. No i przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę. Podpisujemy umowę o pracę, nie analizując dokładnie. I oczywiście w języku staramy się wszystko przetłumaczyć. Jeżeli jest to, prawda, inny język niż język polski, to też przetłumaczymy wszystko, żeby nas nic nie zaskoczyło, żeby potem nie było problemu, że ja podpisałam coś, do czego jestem zobowiązany.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Beata Chrościńska, doradca z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
3: Pani Beato, jak dużym problemem jest handel ludźmi, no i właśnie teraz rozmawiamy o regionie czy w skali kraju?
2: Znaczy, ja tutaj bym powiedziała, że sprawa handlu ludźmi oczywiście istnieje. My z kolei pokazujemy osobom, które wyjeżdżają za granicę, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Co zrobić, żeby właśnie nie znaleźć się w takiej sytuacji, chociażby jak dzisiaj młodzież ma okazję zobaczyć i doświadczyć tego. Oby właśnie nigdy nie miała bezpośredniej okazji tak w realnej sytuacji doświadczyć.
3: No to w takim razie, co robić, żeby nie paść ofiarą handlu ludźmi, szczególnie szukając pracy, czy to w kraju, czy za granicą?
2: Przede wszystkim trzeba zacząć

0: okazji tak w realnej sytuacji doświadczyć.
1: No to w takim razie, co robić, żeby nie paść ofiarą handlu ludźmi, szczególnie szukając pracy, czy to w kraju, czy za granicą?
0: Przede wszystkim trzeba zacząć

0: o pracy za granicą, EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, bo EURES jest gwarantem bezpiecznej i legalnej pracy za granicą. Czyli przede wszystkim zadbać samemu o to, żeby od początku znaleźć odpowiednie źródło tej oferty. Wtedy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, jaką dzisiaj może młodzież doświadczyć.
1: To trochę enigmatyczne. Co to znaczy znaleźć odpowiednie źródło? Czego powinniśmy szukać?
0: No właśnie to, o czym mówię. Zgłosić się na przykład do sieci EURES, czyli wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, ochotnicze chówce pracy. Jeżeli zgłosimy się do pracowników tych jednostek, na pewno udzielą odpowiednich informacji, jak poszukiwać tej bezpiecznej pracy za granicą, z jakich narzędzi korzystać, na co zwrócić uwagę. Oczywiście możemy też poszukiwać pracy poprzez agencję zatrudnienia, no ale tutaj znowu musimy wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Sprawdzić, czy agencja ma wpis do rejestru. Musimy pamiętać, że agencja nie może pobierać od nas żadnych opłat, oprócz tych, które rzeczywiście zostały faktycznie poniesione. Więc jeżeli już na dzień dobry agencja czy jakiś pośrednik by mówił nam, proszę zapłacić 100-200 zł za to, że ta praca będzie zagwarantowana, no już powinna się zapalić ta czerwona lampka. Jeżeli byśmy znaleźli na przykład ogłoszenie w internecie czy w gazecie i powiedzmy jest bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, nieadekwatne do wykonywanej pracy, to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jeżeli coś wygląda tak za dobrze, jeżeli nie ma pełnych informacji, o pracodawcy, no to może to być... Może okazać się, że jest to nieuczciwy pracodawca, nieuczciwy pośrednik.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Zabolewicz-Wiśniewska i pracuję w Fundacji La Strada.
1: Fundacja La Strada opiekuje się, czy też zajmuje się przede wszystkim takimi właśnie przypadkami jak handel ludźmi. Jak duży jest to problem w skali naszego regionu i kraju aktualnie?
2: W skali naszego kraju mogę powiedzieć o tym, że my rocznie pomagamy około 200 osobom. My pomagamy tak, przede wszystkim pierwsza rzecz to my preidentyfikujemy, tak? Bo teraz najczęściej się do nas osoby zgłaszają, te pokrzywdzone, więc my oceniamy, na ile taka osoba jest potencjalną ofiarą handlu ludźmi. Następnym etapem jest przekierowanie takiej osoby do służb, bo to służby identyfikują, czyli policja i straż graniczna. No i my wszystko organizujemy, tak? Te przesłuchania, tak? Mogą być przesłuchania u nas w biurze, to mogą być przesłuchania w jednostkach, tak? Policji czy straży granicznej. Jeżeli taka osoba dostanie zaświadczenie o byciu potencjalną ofiarą handlu ludźmi, wtedy rusza kolejna pomoc, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, legalizacja pobytu, pomoc medyczna, psychologiczna, w zależności to, czego kto potrzebuje. Jeżeli ktoś chce wrócić do kraju pochodzenia, no to wtedy też pomagamy poprzez IOM takim osobom wrócić do kraju pochodzenia. Więc no tak opiekujemy się kompleksowo. Od chwili pojawienia się do chwili usamodzielnienia bądź wyjazdu z Polski.
1: Pozwoli pani, że zapytam w takim razie trochę inaczej. Jakie są historie osób, którym państwo pomagać?
2: Znaczy trudno było mi tutaj w jednym zdaniu powiedzieć, jakie to są historie, bo każda historia jest inna. I każdy przypadek jest inny, ale tak ogólnie rzecz biorąc, od kilku lat zauważamy taki trend. Po pierwsze, pomagamy głównie w tym momencie w Polsce ofiarom pracy przymusowej, to jest jedna rzecz. Druga to, że w tym momencie 80% osób, którym pomagamy, to są obywatele Ameryki Południowej bądź obywatelki i głównie Kolumbii. I pomagamy też, bo dużo ludzi zawsze La Strada kojarzy z kobietami, pomagamy kobietom i mężczyznom, ale statystycznie więcej mamy teraz ofiar mężczyzn, nie kobiet. Ponieważ to są ofiary pracy przymusowej, bo też bardzo długo, przez wiele lat Fundacja La Strada i w ogóle handel ludźmi kojarzył się głównie z prostytucją. My oczywiście pomagamy i są cały czas sprawy prowadzone w Polsce i ofiary identyfikowane wykorzystania seksualnego i wykorzystania w prostytucji, w seksbiznesie, ale mniej. Takich osób jest teraz mniej, głównie to jest praca przymusowa, więc to są i mężczyźni, i kobiety, i tak jak mówię, Kolumbia, Ameryka Południowa, ale też obywatele innych krajów również, tak? Mówię tutaj o pewnej tendencji, jaką my teraz, z czym pracujemy, tak, nasza fundacja. Przed wyjazdem do pracy za granicą warto się przygotować już przed wyjazdem, zobaczyć, tak, jakie są telefony, jakie organizacje ewentualnie pomagają, a jeżeli już nie organizacje, to chociażby mieć telefon do polskiego konsulatu, tak, które, no, polskie konsulaty mówimy tutaj, rozmawiają o Europie, tak, o Unii Europejskiej. Można też oczywiście zawsze, polecamy też mieć telefon do naszej organizacji, to wtedy też będziemy my interweniować, tak, w służbach danego kraju, bądź też będziemy przekierowywać do organizacji, tak, bo są różne organizacje w Polsce, w Europie, w różnych krajach, które też pomagają takim osobom i wtedy staramy się taką osobę sprowadzić do Polski, jeżeli chce, bo niektóre też osoby, Polacy, nie chcą wracać do Polski i też chcą uzyskać pomoc już w danym kraju, tak, europejskim. Więc to mówię, znowu historie są różne, ale warto mieć telefon.

0: Do nas, tak, do Fundacji La Strada i do konsulatu polskiego w danym kraju. Lampki. Pan pyta o lampki. No lampek może być bardzo dużo czerwonych, takich sygnałów ostrzegawczych. Po pierwsze, jeżeli ktoś wywiera na nas presję, że to jest praca i już musisz podjąć decyzję, to już powinna być czerwona lampka. Jeżeli praca wydaje nam się, jakaś te warunki pracy, które są oferowane, są jakieś super, aż za dobre, tak, to też już powinna być czerwona lampka, tak? No bo jeżeli ktoś nam mówi, że będziemy zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy złotych w restauracji, na przykład, taki przykład podaję, no to już jest powinna być czerwona lampka, no bo raczej takich zarobków nikt w restauracji nie, jako kelnerzy czy w kuchni, nikt takich nie zarabia pieniędzy. Agencja, powinniśmy też sprawdzać agencję, tak? Jeżeli wjeżdżamy przez agencję, czy na przykład jest gdziekolwiek zrzeszona, jest taka KRAS, tak? Generalnie te agencje powinny być gdzieś zrzeszone, więc nie bierzemy prac z agencji, które w ogóle nigdzie nie są zrzeszone, agencji krzak tak zwanych. No i też ważna rzecz, umowa, tak? No i nie idziemy do miejsca pracy, gdzie ktoś nam nie chce, bądź mówi, a ty jak przyjedziesz, to zobaczysz, będzie ta umowa. Co jeszcze? W języku zrozumiałym, tak? No bo jeżeli nam ktoś podsuwa dokumenty już na miejscu też, albo wysyła w języku no, niezrozumiałym, czy po hiszpańsku, czy po włosku, czy tam innym, to też nie bierzemy takiej pracy, bo to, co się dzieje właśnie u nas w Polsce, bo ci nasi beneficjenci z Kolumbii podpisują umowy po polsku, których mowy nie rozumieją.
1: SK Białystok News.
2: Cześć, Julia Łata przy mikrofonie, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku rusza 40. jubileuszowa edycja Dni Sztuki Współczesnej, która odbywa się pod hasłem Radykalna Empatia. Festiwal potrwa do 24 maja. O szczegółach programu imprezy mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, koordynatorka festiwalu Katarzyna Kruszewska i dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Ta edycja odbywa się pod hasłem Radykalnej Empatii. Ja, ponieważ jestem człowiekiem bardziej środka przez całe życie i zawsze staram się nie używać takich ostrych sformułowań z jednej czy z drugiej strony, więc wolę mówić, że jest to takie wydarzenie, które odbywa się pod hasłem otwartości. Otwartości przede wszystkim na drugiego człowieka, na jego poglądy, na jego pochodzenie, na to, skąd się w danym miejscu Ziemi znalazł. I właśnie taki charakter, tak mi się przynajmniej wydaje, ma tegoroczna edycja Dni Sztuki Współczesnej, że jesteśmy właśnie otwarci na odmienności, na zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość od tego, które jest tym obowiązującym. Jesteśmy dzięki temu otwarci na inność i zachęcam do tego, żeby przybyć do Białegostoku, żeby też te różne dziedziny, bo jesteśmy otwarci na różne dziedziny, na teatr, na fotografię, na muzykę, na to wszystko, co się dzieje w kulturze, żeby przybyć do Białegostoku i zobaczyć, jak ta nasza otwartość, albo jak wymyślić to organizatorzy, radykalna empatia wygląda. Natomiast ponieważ jestem tradycjonalistą też z drugiej strony, więc najbardziej mnie interesuje chociażby wystawa fotografii Stanisława Cioka, bardzo znanego fotografa, fotoreportera, tygodnika Polityka, już nieżyjącego. Myślę, że to też będzie wydarzenie, żeby zobaczyć jego zdjęcia tutaj w przestrzeni Białostockiego Ośrodka Kultury, na co zapraszam, a już o wszystkich szczegółach to powie pani dyrektor, pani Katarzyna.
4: W tym roku za cel postawiliśmy sobie dążenie do budowania wspólnoty opartej na radykalnej i w rozumieniu głębokiej, takiej idącej do sedna, dążącej do sedna empatii wokół tego, co określane jest jako sprawa osobista czy też prywatna. Robimy to po to, by sprawom tym nadać większy, silniejszy charakter, by nadać im w ogóle siłę, bo to, co jest społeczne, to, co jest masowe, jest trudniejsze do zmarginalizowania niż to, co zwykło się nazywać sprawami osobistymi. Chcemy zachęcać do rozwijania i korzystania z empatii jako nowego języka komunikacji, ale też narzędzia do budowania wspólnych i silnych społeczności, do rozwiązywania problemów i walki z uprzedzeniami, bo dzięki silnym grupom, silnym społecznościom te nasze problemy osobiste stają się problemami wspólnymi, które wspólnie rozwiązujemy i wspólnie też bierzemy za nie odpowiedzialność. I tak, przychylam się do tego, co powiedział pan prezydent.

FSW zawsze i podobnie będzie też w tym roku. Promuję takie wartości jak otwartość, tolerancja, wspólnotowość, zbalansowany rozwój, ekologia czy też równowaga w korzystaniu z dóbr. Wartości te będziemy propagować podczas festiwalowych pokazów, wśród których znajdzie się 14 pokazów, z czego jeden będzie zaprezentowany dwukrotnie, więc 13 unikalnych pokazów. Wśród nich będzie 8 spektakli, z czego jeden spektakl będzie spektaklem dziecięcym, bądź też po prostu familijnym, bo właściwie nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, a jeden będzie spektaklem stricte skierowanym do młodzieży od 15 roku życia. Zaprezentujemy również jedną wystawę, o której wspomniał Pan Prezydent, jeden performance, dwa koncerty, z czego jeden z tych koncertów będzie wydarzeniem łączącym muzykę z literaturą i teatrem. Będzie też jedna potańcówka, po raz kolejny zaprosimy naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo festiwal jest odwiedzany coraz częściej przez osoby spoza miasta, a nawet regionu, na Silent Disco, które odbędzie się ponownie na naszym terenie instytucji, czyli za bokiem, w takim przyjemnym miejscu, które też tak ciekawie ogrodowo przygotowujemy na tą imprezę. I dodatkowo poza tą statystyką przygotowaliśmy oczywiście 8 spotkań twórców i twórczyń z naszą publicznością, bo to są zawsze bardzo ważne elementy tego festiwalu i białostockie spotkania z widzami naszymi naprawdę już się odbiły szerokim echem, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. Wspominają o tym artyści, którzy do nas przyjeżdżają, że są to wyjątkowe rozmowy i nasza publiczność jest bardzo uważna no i taka wyjątkowo zaciekawiona. Dwa wydarzenia będą wydarzeniami autorstwa zagranicznych twórców. Jedno z nich to twórcy białoruscy, a drugie wydarzenie będzie stworzone przez reżyserkę, no mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to gwiazda europejskiego teatru, Lina Lapelite, która pochodzi z Litwy, ale mieszka w Europie Zachodniej od dawna. Podejmiemy tematy takie jak samodzielne macierzyństwo, nadużycia na rynku pracy, kryzysy suicydalne, czy też w ogóle kryzysy zdrowia psychicznego, bezdomność, samotność, uzależnienia, same przyjemne rzeczy, odrzucenie, ostracyzm, problemy okresu dojrzewania, problemy tożsamościowe, ale również związane z życiem codziennym osób zagrożonych wykluczeniem, na przykład imigrantów, czy też uciekinierów z Białorusi, bądź też uchodźców, których dotyczy kryzys humanitarny na bliskiej nam granicy. Wydarzenie jest realizowane przez twórców białoruskich. Tutaj się skłaniam w stronę pana Anatola Wapa, który reprezentuje naszego po raz kolejny partnera, czyli Centrum Kultury Białoruskiej. To wydarzenie łączy problematykę zwielokrotnionej dyskryminacji osób pochodzących z Białorusi z problemami osób nieheteronormatywnych. I ja ze swojej strony chcę podziękować za kolejny rok takiego partnerstwa, realnego partnerstwa w budowaniu komunikacji, ale też integracji osób pochodzących z Białorusi, bądź też mniejszości białoruskiej, która stanowi bardzo ważną część naszej publiczności festiwalowej i w ogóle społeczności festiwalowej, bo wśród naszych chociażby wolontariuszy są osoby pochodzące z Białorusi i bardzo sobie cenimy współpracę z nimi. No i mam nadzieję, że też co roku będą się pojawiać takie ważne wydarzenia, no ważne też i korespondujące z problemami czy też potrzebami osób z Białorusi. Z takich przyjemnych rzeczy, ja chciałam tylko też jeszcze nadmienić, że te tematy, które wymieniłam, które oczywiście są bardzo trudne, nie zawsze będą pokazywane w jakiś traumatyczny czy trudny sposób. My

0: łączy różne formy, czasami po prostu śmieje się z problemów, bądź też próbuje je w jakiś sposób złagodzić poprzez właśnie humor. No to, co jest też ważne, to na festiwalu pojawią się wyśmienite nazwiska po raz kolejny. Będziemy w tym roku gościć Maję Ostaszewską, Roberta Więckiewicza, Bartosza Bielenię, no, bardzo nam bliskiego aktora, bo też pochodzącego z Białegostoku. Będziemy gościć też Mateusza Janickiego, rozpoznawalnego aktora, który zresztą często bywa na Podlasiu, chociażby w związku ze swoją działalnością aktywistyczną na granicy polsko-białoruskiej. Będziemy też gościć Mirosława Zbrojewicza, szerszej publiczności znanego pewnie z kultowej postaci Grupy, z filmu Chłopaki nie płaczą. Będzie u nas też Justyna Wasilewska, znana szerzej z serialu Heweliusz, Sebastian Pawlak, ostatnio zasłynął bardzo dobrą rolą w serialu Ołowiane dzieci. Filip Zaręba, to myślę, że bardzo znana już postać, szczególnie dla młodych widzów z serialu 1670. Będzie Waluś Kraksa Kryzys, Anna Ilczuk i Ryfari, aktorki. I Ryfari również jest tancerką i raperką, a obie zostały laureatkami Olśnień Onetu w tym roku. I będziemy również gościć nie samą Katarzynę Minkowską, ale jej spektakl. A warto przypomnieć, że Katarzyna Minkowska jest nie tylko laureatką paszportów polityki w tym roku w dziedzinie scena, której partnerem było miasto Białystok, ale również jest to artystka związana z Białymstokiem, bardzo silnie, rodzinnie. No i po raz pierwszy będziemy w Białymstoku też gościć Teatr Współczesny w Szczecinie. Dawno też nie widziany Teatr Powszechny. Chyba w ogóle raz tylko był Teatr Powszechny w Białymstoku przy okazji którejś edycji Wschodu Kultury i kierunku też Wschód, tak, i kierunku Wschód w Teatrze Dramatycznym.
1: Myślę, że nazwiska, nazwy teatrów, które wymieniła Katarzyna, już same w sobie są bardzo zachęcające do tego, żeby wziąć udział w tegorocznych jubileuszowych Dniach Sztuki Współczesnej. Dla nas ta 40. edycja jest o tyle wyjątkowa, że tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy na etapie takich bardzo ważnych zmian, jeśli chodzi o sam festiwal. Ja też jestem bliska temu, co powiedział pan prezydent o tym środku, ale rzeczywiście wspólnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w takim momencie historii funkcjonowania też naszego społeczeństwa, gdzie rzeczywiście ten radykalizm w empatii wydaje nam się bardzo ważny, żebyśmy potrafili w tym całym zamieszaniu, w którym funkcjonujemy na co dzień, spojrzeć przychylnie na drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanych przez niego poglądów. I jeśli dodamy do tego takie nazwiska jak Anna Smolar, Michał Zadara, znani, cenieni reżyserzy, to mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście dla wszystkich dobra zachęta do tego, żeby od 16 do 24 maja być z nami, przyjechać do Białegostoku, bo tak jak Kasia wspominała, festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem również na zewnątrz, a to dlatego między innymi, że ceny biletów na Dni Sztuki Współczesnej są bardzo przystępne. Sprzedaż biletów rusza już jutro, zachęcam wszystkich do obserwowania naszej strony internetowej. Bilety w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach będą do kupienia oczywiście również w kasie Kinoforum, w klubie Fama. Ale chciałabym również opowiedzieć o tym, co Państwo tutaj wizualnie widzą, bo ta biel, przy której siedzimy, się znajdujemy, te plakaty za nami biało-czarne, to też nie jest przypadkowe. Od tego roku postanowiliśmy pracować nad spójną, powtarzalną co roku komunikacją wizualną, tak aby budować markę, silniejszą markę DSW, bo tak chcemy też komunikować ten festiwal. A za tą komunikacją wizualną stoi niezwykle utalentowana członkini naszego zespołu Magdalena Płońska. Bardzo Ci dziękujemy za pracę, którą wykonałaś. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie Państwo mogli obejrzeć więcej efektów tej pracy również w przestrzeni naszego miasta. I chciałabym też bardzo serdecznie podziękować oczywiście partnerom miastu Białystok za nieustające wsparcie, ale też przede wszystkim Kasi Kruszewskiej za to, że konsekwentnie już od kilku lat buduje bardzo atrakcyjny program festiwalu i ze swojej strony już tak zupełnie prywatnie dodam, że tak naprawdę DSW są chyba takim jedynym wydarzeniem w Białymstoku, gdzie fani dobrego teatru niesztampowego mogą raz do roku spotkać się i naprawdę w krótkim czasie obejrzeć te wszystkie wyjątkowe topory.

0: nowe i nagradzane produkcje.
1: Co roku będziemy wyglądać mniej więcej tak samo. Nie będziemy już zaskakiwać kolorami i nadmiarem wzorów. A to wzięło się z jakiejś takiej potrzeby redukcji właśnie nadmiaru, redukcji bodźców, redukcji marnotrawstwa, nadprodukcji. I niewątpliwie jest to też spójne z tymi wartościami, które chcemy promować, między innymi z ekologią czy zrównoważonym rozwojem. Chcieliśmy rozwijać tą spójność i zachować może bardziej tą spójność, stąd też rezygnujemy z corocznych, jednorocznych opraw wizualnych, idąc w kierunku to, co takim jak Państwo widzicie, ale będzie to kierunek przede wszystkim powtarzalny każdego roku i idąc również w produkcję opartą na materiałach ekologicznych, wielorazowych, rezygnujemy z jednorazowości, rezygnujemy z marnotrawstwa, przynajmniej będziemy starać się to redukować.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
4: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel. No to się jeszcze nie wiedział.
3: I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
4: bardzo. Tak, no to niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
3: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
4: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd

że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd

0: ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
1: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
0: No właśnie.
1: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
0: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
1: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
0: Zdecydowałam się na to, bo numer Prey jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja, wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę

0: który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit Cztery pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej dwudziestce Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
1: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
0: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
0: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
1: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
0: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki,

0: To był dla mnie ogromny zaszczyt i tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
0: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
1: Dobra,
0: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
0: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
0: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
0: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe. Przepraszam, ale starego człowieka.
0: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
0: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
1: Tak,
0: ja.
1: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
0: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego.

0: Ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super, ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę

0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja tak jak już wspomniałem, no i jeśli jak patrzę na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, mamy, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś
0: rok,
1: nie był.
0: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
1: I
2: zapraszam serdecznie. Tak.
1: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
2: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna, nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej i tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
2: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra, ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem.

0: powodował, że, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
1: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
0: I że coś tracisz być może.
1: Tak,
0: no nie?
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
0: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
1: spiralę.
0: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
1: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
0: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już, ja się nie boję tego stwierdzić, te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne i ta nostalgia jest w tej piosence, nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę i pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne, ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci

0: nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci

0: po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać, muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja, czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam ten...
1: Tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady...
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Na moje pytanie.
0: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzie trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles. Z tą płytą wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podcastem.
1: Super, super. Jakieś plany?

0: już masz grania, gdzieś cię będzie można zobaczyć, czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma przyjemność.
0: Super.
1: Wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love.

Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na

0: właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero
1: testy
0: potem
1: poszły?
0: Ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
0: nie.
1: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko

0: Ważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej.
0: W czerwonej
1: sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
0: Dziękuję.
1: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
0: tak.
1: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, o, naprawdę. Dobrze. Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, czy nie? Cambio
1: de Lor.
0: Mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj,
1: trochę.
0: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest

0: Miła. To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i super. Dobre czasy zbuntowanego anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz,

0: Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest okej. Okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić? Bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w,

0: momencie tej rywalizacji. Ja występuję zresztą z Wrocławia, występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów i ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert i ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
1: ale nie afirmować, było, trzeba,
0: nie, no, trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza, no a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuba, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów

0: Jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mi po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral Ixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jak
0: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam
1: cię. Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci Szerokości i masz tak właśnie Szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie Szerokości, bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i Szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać

0: Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No, było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: potem,
1: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie wczoraj. Co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiss Cam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiss Cam był Kiss Cam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.

0: Pałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.

0: Cały czas SK gra hity na czasie. Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc. Słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
9: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
11: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
12: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
13: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menadżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
18: Po reklamie.

0: Dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka praca sobotnia do wykonania? Jaki bałagan do posprzątania? Tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy.

0: Azji. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Sporty.
1: Gotowi na drugą rundę? Mowa oczywiście o juwenaliach i koncertach na trzech scenach. Przed Wami trudny wybór, bo dziś zagrają Bledka, Maryla Rodowicz, Dżem, Lady Punk i Kasperczyk. To na scenie głównej, a na scenie rapowej Malik Montana, PZ, Kasba Łagane, White 2115, a do tego namiot Neon, a w nim DJ Chris, Narwa, Kałaski, Lailand i Prymaki. Pamiętajcie też o Nocy Muzeów. Bezpłatne zwiedzanie miejskich instytucji z dodatkowymi atrakcjami tylko dziś.
2: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
3: Będzie bezpieczniej?
4: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
2: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
5: Sobota punktualnie 10:00 i co?
6: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
5: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z Wami, gramy Wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowi

0: Cafe i Kaafamilii dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zob.

0: związku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa ZOB.
3: Skoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hit.

10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hit.

0: Lego. Lego.
1: Co mówisz, Akira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Radio SK. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko.

Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego piersionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że piersionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten piersionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę piersionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych piersionków zrezygnujemy.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: I po reklamie.
5: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
6: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
5: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
7: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
5: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
8: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze i kawa.

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 200.

0: kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: ufa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Right Brands.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
13: I peklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray. Gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania. Same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie SK i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20, a jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się zbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. SH Białystok. Na czasie.
2: Dziś drugi dzień juwenaliów. Zagrają Bledka, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Malik Montana, PZ i wielu innych. A także dzisiaj Noc Muzeów. Jedyna w roku okazja, by zwiedzić Komendę Wojewódzką Policji. Odwiedzających czeka masa atrakcji. Wśród nich prawdziwa perełka, zwiedzanie wozu pancernego. Mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
3: Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji, pochwalą się, jaki jego sprzęt używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji.
4: SK. Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
5: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
4: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakub K. w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienie. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
6: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to na smartfonach, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Masz Allegro Smart?

0: My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: A za 2 tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+, w Białymstoku, robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Białystok, Abramowicza 1.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się.
0: Uwaga.
2: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
2: Dawaj.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
2: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie nie, z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo disco będzie.
2: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro,
0: nie, nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
1: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
10: Po reklamie.
11: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
13: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
12: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
11: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne musze mięczaków.
14: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2 minuty po 13:00, cześć!

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of changes. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspomnieć.

0: Historie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25. Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż. Nasz wkład w twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14. A jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
5: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
4: Jaki kolor ogrodzenia?
5: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przykładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
9: I po reklamie. SH Białystok. Na czasie.
10: Macie jeszcze siły na drugi dzień koncertów? Dziś na Polibudzie będzie się działo. Bledka, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Malik Montana, PZ i kogo tam nie będzie. A jakby komuś było mało juwenaliów, to dzisiaj noc muzeów. W Muzeum Pamięci Sybiru będzie można zobaczyć wyjątkowy eksponat.
11: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino. Zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosłem.
10: Mówi wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki.
12: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski, piłkarzem Dumy Katalonii, był od początku sezonu 2022-2023. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
13: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
12: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
14: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę Wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto...

od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto...

wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacje i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może was zabraknąć.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna.

0: 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem.

0: Czarny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem.

0: Procent Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
0: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
8: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Loret de Mar. Nie zabrakło też Kiss Cam, w którym Mata nawija o SC. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego gra.

0: SK. SK. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż

Podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowa? Jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami

0: Żenkary. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: W podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Białymstoku robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Białystok, Abramowicza 1.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
7: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU.

0: Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
17: Gotowi na drugą rundę? Mowa oczywiście o juwenaliach i koncertach na trzech scenach. Przed Wami trudny wybór, bo dziś zagrają Bledka, Maryla Rodowicz, Jam, Lady Punk i Kasperczyk. To na scenie głównej, a na scenie rapowej Malik Montana, PZ, Kasbałagane, White 2115, a do tego namiot Neon, a w nim DJ Chris, Narwa, Kałaski, Lailand i Prymaki. Pamiętajcie też o nocy muzeum. Bezpłatne zwiedzanie miejskich instytucji z dodatkowymi atrakcjami tylko dziś.
18: Muzyką się żyje.
19: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16, ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu

0: Pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Masz Allegro Smart?

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda
3: powróciła
4: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bałzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
9: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
8: Jaki kolor ogrodzenia?
9: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brokowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra,

To już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor West, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl.

0: PL/Bejnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: I po reklamie.

broni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
11: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
15: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
16: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Paweł.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?

0: Nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menadżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Białymstoku robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 22 maja. Białystok, Abramowicza 1.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.
13: SK Białystok. Na czasie.
14: Dziś drugi dzień juwenaliów. Zagrają Bledka, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Malik Montana, PZ i wielu innych. A także dzisiaj Noc Muzeów. Jedyna w roku okazja, by zwiedzić Komendę Wojewódzką Policji. Odwiedzających czeka masa atrakcji. Wśród nich prawdziwa perełka, zwiedzanie wozu pancernego. Mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
15: Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji, pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji.
16: Muzyką się żyje.
17: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
18: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
17: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21:00. Alicja pojawi się na scenie jako 18:00. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci Radio SK. Uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w Esce. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy.

Witamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Radio SK. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebonafide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Białystok.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko.

0: twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25. Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
16: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: I po reklamie.

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot

Jankowski, Lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: SK. Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji.

0: Tworzymy przyszłość.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
11: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
10: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
10: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: Nigdy nie dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr. 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.

0: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
1: Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
4: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
3: Jaki kolor ogrodzenia?
4: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarty także w soboty. Buduj z Connect!
5: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu. Miejsce

0: przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacje i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
3: I po reklamie.
4: Esko.

Ray Dalton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.com.

Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.com.

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Białymstoku robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 22 maja. Białystok, Abramowicza 1.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarty także w soboty. Buduj z Connect!
9: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
10: Macie jeszcze siły na drugi dzień koncertów? Dziś na Polibudzie będzie się działo. Bledka, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Malik Montana, PZ i kogo tam nie będzie. A jakby komuś było mało juwenaliów, to dzisiaj noc muzeów. W Muzeum Pamięci Sybiru będzie można zobaczyć wyjątkowy eksponat.
11: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino. Zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosłem.
10: Mówi wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki.
12: Muzyką się żyje.
13: Mata po raz drugi przyjmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiss Cam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Impreska. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka, chociaż tego, co mi żona opowiedziała.

działa. Chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert?
2: Harry'ego Stylesa!
1: Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
3: U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Nazwę Talk to You, 31 minut po godzinie 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. A jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku, pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.

0: Damiano Dawid, The First Time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
11: SK Białystok.
12: To już dziś Noc Muzeów. Ponad 20 miejskich instytucji kultury przygotowało szereg atrakcji. Warto zajrzeć m.in. do Pałacu Branickich.
13: Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, stworzył szczepionkę przeciwko polio.
12: Mówi Katarzyna Szarejko z Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A co w Muzeum Wojska?
14: Zapraszam wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze w Muzeum Wojska, a może ci, którzy byli latem 23. Niech sobie po raz ostatni przyjdą, przypomną, zobaczą, jak te wystawy wyglądają.
12: Mówi dyrektor Robert Sadowski.
15: Muzyką się żyje.
16: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno.

0: No, w mediach w różnych krajach, to po tym jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. Pięć państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorących dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Die Die od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym, Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, zaczynamy. Miu i Zalia.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam. Przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam. Oglądajcie i słuchajcie. Gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi. Zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22:00 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał se serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.